0: Radio Balkan International. International.
1: Doneti mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
2: A sa čim da donesem,